0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97 i 8 FM.
1: Witam w kontynuacji programu Miasto Młodości. W ostatnim odcinku Miasta Młodości rozmawialiśmy z młodymi twórcami filmowymi. Julią Smoleń, reżyserką, Martą Kamińską, producentką oraz z Szymonem Jarząbkiem, operatorem filmowym. Młodzi twórcy opowiedzieli nam o tym, jak stworzyć film. Niedawno zrealizowali etiudę pod tytułem Moja Europa tonie. Ponieważ działają bardzo niezależnie, środki na jej realizację udało im się zebrać dzięki stronie zrzutka.pl, gdzie uzbierali 13 200 zł. Goście opowiedzieli o swoich motywacjach, dlaczego właściwie zaczęli robić kino. Podzielili się z nami praktycznymi elementami, jak zacząć realizować film, na przykład zdobyć fundusze lub ekipę filmową. W rozmowie usłyszeliśmy także o pierwszym dniu zdjęciowym, wątpliwościach i przeciwnościach w trakcie pracy oraz o tym, jakie są właściwie najlepsze decyzje podejmowane w trakcie produkcji. Zapraszam na kolejną część rozmowy, którą kontynuujemy od tematu uwierzenia w projekt i wsparcia ze strony innych osób oraz od tego, jak właściwie wygląda praca operatora filmowego na planie. Zapraszam, Natalia Ryba.
2: I to byli tylko bliscy dalsi znajomi, którzy zgodzili się pracować, po prostu zainwestować w 5 dni w film. No to byli też ludzie z branży, którzy pracują przy dużych produkcjach, przy takich miejscach, że dzwonienie do nich było w pewien sposób wyzwaniem i z pytaniem, czy zrobisz to za śmieszną stawkę. No może nie powinienem tak mówić, ale po prostu, czy zrobisz przysługę, czy podoba ci się to i chcesz mi zaufać, że pomożesz mi zrobić ten obraz. I zdarzyło się parę takich osób, które po prostu przyjechały do nas z czystej wiary w ten film. No, myślę, że tak wygląda moja praca, bo potem zostawiam to każdej osobie i każda osoba musi wiedzieć, co musi zrobić na planie, co zależy, co ma w zakresie obowiązków. No i każdy zajmuje się tym obrazem. Tym obrazem, który potem widzimy na podglądzie i będzie potem widoczny, mam nadzieję, na srebrnym materiale w kinie.
3: A skąd ty na przykład wiedziałaś, że scenariusz jest kompletny, że go skończyłaś?
4: Mhm. Akurat wyjątkowo przy tym scenariuszu ja nie miałam aż tak dużo scenariuszowych wersji i wynika to dlatego, że po raz pierwszy bardzo szczegółowo się przygotowywałam, zanim ja w ogóle zaczęłam pisać. To znaczy, tak jak rozmawiamy o tym, jak się wchodzi na plan, to trochę podobnie ze scenariuszem. Ja nie pracuję w taki sposób, że siadam i piszę pierwsza scena, druga scena i lecę z historią, tylko bardzo często wychodzę od bohatera, więc tak też było w tym przypadku. Wybudowałam sobie główną bohaterkę, Martę, i dookoła Marty budowałam ten świat. Budowałam jej partnera, budowałam jej przyjaciół, potem jej dzieciństwo, jej przyszłość, tak bardzo delikatnie zarysowałam. Potem szukałam tematu, więc to też jest bardzo żmudny proces, nie? Budowanie tego świata i dopiero na końcu pisałam sobie fabułę, scena po scenie, też jeszcze nie na scenariuszu, i dopiero potem wszystko na scenariuszu, potem dialogi, potem koniec, więc praca nad tą pierwszą wersją trwała dość długo, chociaż ja pracuję w takim ciągu, także po prostu siedziałam kilka dni i nocy pod rząd i pisałam i tylko tym się wtedy zajmowałam. A potem po tej pierwszej wersji, którą wydaje mi się, że niestety wysłałam i do Marty, i do Szymona, ona nie była zbyt dobra, ale zgodzili się. Tak, zobaczyli coś w tym. To potem to już były, tak wydaje mi się, że dosyć kosmetyczne rzeczy, to znaczy sporo pracowałam nad dialogami i to w taki sposób, że ktoś nawet mógłby tego nie zauważyć, ale dla mnie to była diametralna różnica, mimo tego, że to było jedno słowo ucięte bądź dodane. Z tym końcem się trochę męczyłam. A pytanie było, kiedy wiadomo, że to? Myślę, że w takim momencie, kiedy analizuje się historię i zaczyna się wiedzieć, lepiej od samego bohatera, dlaczego on tak robi. Że zaczęłam czuć bardzo dużą odpowiedzialność za nich, za wszystkich tych ludzi, którzy się znajdują w tej historii. Zaczęłam ich rozumieć, zaczęłam im współczuć, że gdzieś tam ten emocjonalny stosunek do nich bardzo mocno mi się włączył. No ja też jestem taką osobą, że ja bym mogła poprawiać to długo, więc ja wiem, że ja po prostu sama muszę sobie nadać taki trochę stop odgórny, żeby powiedzieć sobie, okej, już jakby pracujmy nad tym. Ale tak jak mówił Szymon, w sensie ta końcówka filmu, ona się kształtowała dosyć długo, więc ja też byłam otwarta na to, że jeżeli wpadłaby mi jakaś scena do głowy, to może bym coś zamieniła. Tak się akurat nie wydarzyło, dużych tych zmian w scenariuszu nie było, ale też jakby absolutnie nie traktuję scenariusza tak, że on jest po prostu od tej sceny do tej sceny i nie można niczego zmienić, bo no jakby to nie jest sztywna historia, nie? To historia, która ma żyć, no i też byłam na to otwarta.
3: To o czym w takim razie jest moja Europa, to nie?
5: Dowiedzmy się w końcu.
4: Szymon odsunął się od mikrofonu. Dobrze. To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że fabuła i to, co się dzieje w historii, tak naprawdę niewiele mówi o tym, o czym tak naprawdę jest ten film. Trzeba wejść w ten świat, a nie tylko obserwować wydarzenia. Na poziomie fabuły to jest o dwójce młodych ludzi, którzy jadą do swoich przyjaciół na urodziny. I tak naprawdę to jest kropka. Ale między moimi bohaterami, między Martą w tej roli Kasia Pilewska i Jerzym w tej roli Szymon Kukla, zaczyna się dziać taka niepokojąca rozgrywka już w backstory, w sensie w tak zwanej przedakcji, która polega na nie tylko dużej rywalizacji w związku, ale na jakimś takim szaleńczym ratowaniu tej miłości, która już absolutnie upada. Dodatkowo moja bohaterka znajduje się w bardzo trudnej sytuacji w danym momencie filmowym. Nie za bardzo mogę mówić, w jakim dokładnie, bo chociaż ten film absolutnie nie jest taki, że po prostu widzowie będą czekać w napięciu, aż coś się wydarzy. Bo jakby tak. Nie robię takiego kina, to nie chcę o tym mówić. W każdym razie jest w takim momencie, który dla młodego człowieka, czy dla młodej kobiety jest bardzo trudny. Czeka ją pewna decyzja do podjęcia i to nie tylko związana z jej partnerem. I cała ta historia była pisana przeze mnie wokół takiego poczucia, że my jako młode pokolenie jesteśmy trochę bezsilni wobec rzeczywistości wielokrotnie, że tak naprawdę próbujemy budować jakieś domy, które wcale nie są fajne. Szukamy jakiejś pracy, z której potem jesteśmy wyrzucani, bo mamy za mało doświadczenia. Mamy przyjaciół, ale oni wchodzą w jakieś nowe związki, więc ostatecznie to potem wygląda tak, że siedzimy naprzeciwko siebie przy tych lampkach wina i trochę nie mamy o czym gadać. I mamy 26-27 lat, no i to życie nie wygląda tak, jak sobie wyobrażaliśmy, nie? Na pierwszym roku studiów, że będzie pięknie i będziemy mieć drewniany domek i psy. Czasem tak wygląda. Ja też nie jestem zbyt optymistyczną osobą, więc jakby też może z tego to wynika. Więc tak, chciałam opowiedzieć o kryzysie w związku i o kryzysie bardziej szeroko pojętym, czyli tym, który wydarza się w naszym kraju. Także kryzys między Martą a Jerzym bardzo delikatnie konotuje z tym, co się dzieje aktualnie w Polsce.
3: Mhm. A czy dla was w ogóle, ja jestem zainteresowana, ja na pewno będę chciała obejrzeć ten film, zdecydowanie.
4: Zapraszamy.
2: Tak. My też.
3: No właśnie. Ale może to, okej, miało to być na końcu, ale już skoro do tego doszliśmy, to gdzie i kiedy? Czy już wiecie? Bo teraz powiedziałeś, Szymon, że jest montaż. Marto.
5: Dobrze. No to gdzie i kiedy? Bardzo chcielibyśmy wszyscy zrobić coś, co może nie będzie takie ogromne, ale przynajmniej będziemy mieć możliwość, żeby po prostu puścić to w jakimś kinie studyjnym. Tylko też nie można powiedzieć, jaka będzie sytuacja z kinami, bo nie wiemy tego. No ale oczywiście, że się nam marzy taka premiera, pewnie mniejsza i na pewno nie w multiplexie, ale w jakiś sposób, żeby po prostu też dać sobie szansę na obejrzenie tego filmu i też w jakiś sposób to będzie dla nas wszystkich nagroda, że zrobiliśmy coś takiego i też na pewno chcemy pokazać to wielu osobom, nie tylko po prostu obcym odbiorcom, ale osobom, które nas wspierały i nie chodzi mi tylko i wyłącznie o to zrzutkę czy jakieś wsparcie finansowe, ale też takie wsparcie emocjonalne, więc cudownie byłoby to tak naprawdę puścić w jakimś kinie studyjnym, więc gdyby jakiejś właściciel kina studyjnego
4: nas słucha,
5: to byłoby nam bardzo miło.
3: Ale nie mieliście tego, przepraszam, nie mieliście tego w założeniu, że jakby to ma iść do kina, bo ty mówisz teraz to w taki, ja to tak rozumiem, jakbyście sobie zrobili film, żeby go sobie zrobić.
5: Nie, nie, w sensie nie, oczywiście, że to jest tak, że...
3: Wiesz, o co chodzi, nie? To trochę tak to zrozumiałam, w sensie z twojej wypowiedzi.
5: Tak, bo
3: zbieraliśmy kasę, było dużo ludzi.
5: Myślałam, że generalnie jakieś takie pierwsze premiery, pierwsze wyświetlenie tego filmu, natomiast mam nadzieję, że będziemy to mogli wysyłać sobie na różne festiwale.
3: No właśnie, o to chodzi.
5: Jeżeli chodzi o takie już docelowe, no to po prostu festiwale. Też, to jest, pamiętajmy, że to będzie około 30 minut, więc całkiem sporo. No, tak się umawialiśmy, słuchajcie, musicie się wywiązać z tej umowy. Więc po prostu będziemy sobie wysyłać na różne festiwale filmów niezależnych. Natomiast jeżeli chodzi o taką premierę, to mam nadzieję, że też będziemy mieć małą premierę w jakimś kinie studyjnym. Byłoby cudownie.
3: Tego wam
5: i to
3: życzę.
5: Nie będzie na lokacji mojej.
2: Tak, no i w końcu ten film nie zobaczymy na małym ekraniku podczas montażu, na ekranie laptopa, czy ekranie takim już trochę większym, tylko w końcu będziemy mogli odpocząć pewnie od tego filmu po całym etapie postprodukcji, który będzie trwał 2-3 miesiące pewnie.
5: No tak, i zobaczymy też efekt, bo wszyscy pewnie mamy jakieś wyobrażenia, a to, co wyjdzie, no to tak naprawdę dopiero się przekonamy za 2 miesiące.
4: No, myślę, że ta premiera, o której Marta mówiła, będzie takim bardziej naszym świętem, w sensie nie tylko świętem ekipy, ale oczywiście jak najbardziej chciałabym zaprosić i moich znajomych,
5: rodziców.
4: Swoich, jakby żeby to było takie kameralne i nasze, tak to sobie przynajmniej wyobrażam. No, a festiwale to już jest inny temat, nie? Jakby ja jak najbardziej chcę wysyłać ten film, tylko z racji tego, że on jeszcze nie jest zmontowany, to bardzo ciężko wiesz, mi mówić o filmie.
3: Oczywiście.
4: Bo na razie mam w głowie to, że jest materiał, chciałabym tak i tak, jakby jeszcze to jest w ciągu, w procesie tak naprawdę, więc ciężko mi mówić konkretnie, ale generalnie jakby ja jak najbardziej chciałam i myślę, że dalej będę chcieć ten film puścić w Europę albo w Polskę.
3: Bo ty będziesz przy etapie postprodukcji, to znaczy będziesz przy montażu?
4: To znaczy film montuje Olga Bejm i to ona się tym zajmuje dosłownie, montując, ale oczywiście ja będę nad tym czuwać, nie? Będziemy o tym rozmawiać i będziemy działać. No potem jeszcze dźwięk, kolor, także jeszcze trochę przed nami.
5: Że jeszcze czekamy na ten gotowy produkt.
3: Jasne. Jeszcze to będzie pytanie do Julii, tak sobie myślę chyba najbardziej do ciebie, bo nie wiem, jakoś tak pomyślałam sobie o tym, że niektórzy reżyserzy, których my znamy, często albo skupiają się na formie, albo na treści, no nie? I co dla ciebie jest ważniejsze? Czy właśnie starałaś się połączyć absolutnie te dwie rzeczy? Mhm. Mimo tego, że to było tylko 30 minut finalnego produktu, który ma powstać. Mhm. Nie chcę tego nazwać produktem. Finalnego filmu, który ma powstać.
5: Dzieła.
4: Sztuki. Okay. Absolutnie dla mnie jest ważne i jedno, i drugie. I staram się skupiać, żeby to po prostu działało holistycznie, na siebie wpływało. Bardzo często zaczynam od formy i też od takiego... ja bardzo często zaczynam w ogóle pisać od niekonkretnej historii, tylko od pewnego rodzaju takiej opowieści, trochę artykułu czasami, zaznaczam sobie konkretne tematy, które są dla mnie ważne i zastanawiam się, jak o danym temacie chciałabym opowiedzieć. I dopiero wtedy zaczynam dopasowywać sobie do tego konkretną historię i budować sobie konkretnych ludzi. w takim kinie, które ja chciałabym robić, nie wyobrażam sobie, że będę hierarchizować formę ponad treść, bądź odwrotnie. Ja się cały czas tego uczę, jak ten mój język dopracowywać, bo nie do końca interesuje mnie filmowo realizm, a jednocześnie to, w jaki sposób chciałabym opowiadać historię bliską naszej rzeczywistości, ale gdzieś tam jednak ją zaginając, pozwalając sobie na to, żeby wpuścić do tego filmu coś, co tak do końca może się nie wydarzyć, żeby sobie pozwolić na jakąś metaforę, czy na odpłynięcie od tej rzeczywistości. No jest to trudne, żeby to wyszło sprawnie, żeby to działało w obrębie tego zamkniętego świata. Także wiem, że w tą stronę chcę iść i robię wszystko, żeby się rozwijać też w tym kierunku, bo też prywatnie takie kino mnie interesuje, więc też chciałabym w obrębie jego się gdzieś tam zamknąć na jakiś czas.
2: Ja tak słucham, zastanawiam się, chyba raczej jakby twoje filmy mają bardzo dużą ilość treści. Tak raczej bym się tutaj polemizował z tym, że bardziej byś zrobiła film mniej formalny, ale z treścią, niż film stricte formalny bez treści.
4: To prawda.
2: Tak.
4: Na ten moment.
2: Że na ten moment tak czuję, że to jest jakby strona, z której wychodzisz jako trochę też teatr i dziennikarstwo, cały twój taki background.
4: Tak, to jest bardziej intuicyjna dla mnie, nie?
2: Tak. A to kino, którego właśnie, no tak jak rozmawialiśmy trochę na początku, że no jednak się jeszcze go uczymy, czy przed, czy w trakcie studiów i myślę, że to daje nam dużo takiego formalnego wykształcenia, jeżeli chodzi o kino. Bo to są gatunki i nie gatunki, też trzeba powiedzieć, że to film autorski, więc ciężko go jakoś tutaj zaklasyfikować
4: bardzo
2: do którego, któregoś z gatunków, bo niby to dramat, niby nie dramat, jakaś abstrakcja.
3: No właśnie, a propos wykształcenia. Pytanie, czy waszym zdaniem, żeby robić to, co wy robicie, trzeba mieć wykształcenie? No bo jesteście tak trochę podzieleni, no nie? Że jakby Szymon studiuje, dziewczęta nie studiują, ale jednak to zrobiliście ten film. Mhm. Jakie jest wasze zdanie? Mhm.
4: To znaczy tak, no ja zrobiłam film bez wykształcenia, ale tak naprawdę moim wykształceniem były moje poprzednie filmy i poprzednie plany, na których byłam nie w roli reżysera, więc bez tego nie zrobiłabym tego filmu. Dla mnie wykształcenie jest bardzo ważne i uważam, że warsztat, który mogłaby mi dać szkoła, ja też mogę sobie coś wyobrażać, a rzeczywistość może być inna, więc tak mówię o moich wyobrażeniach, że ten warsztat, którego mogłabym się nauczyć, dałby mi na pewno jako reżyserce bardzo dużą taką pewność i trochę przyzwolenie na poszukiwanie mojego głosu, już takiego artystycznego, żeby włożyć go w

0: przyszłość. Uważam, że nie trzeba mieć wykształcenia, żeby robić filmy, ale ja chcę mieć wykształcenie i robić filmy.
1: Ja w ogóle nie zadałam tego pytania, żeby podważać, że jesteście niekompetentni. Ja bardziej się staram, bo jesteście jakby, którąś tą rozmowę robię i zawsze zapraszam ludzi, którzy w części są amatorami i robią coś, a częściej są po wykształceniu i jakby właśnie chcę obalić taki mit, że żeby być filmowcem, wcale nie trzeba mieć wykształcenia. Jakby ja też uważam, że dużo czynników może pomóc, nie wiem, jak popularność, jak dobre kontakty, wiadomo, ale że w dużej mierze czasem po prostu trzeba spiąć się i robić. Ale tak, twoja perspektywa jakby tego pytania o wykształceniu.
2: Szkoła nie nauczy cię gustu, ale pomoże ten gust przekazać formą kina. I to jest chyba takie ważne, że tam nie nauczy fascynacji kinem, nie nauczy gatunków, które się kocha, czy kina, konkretnych reżyserów, formy, światła. Pomoże to gdzieś tam realizować, wiadomo, odczuwać też i jakoś uwrażliwić, poznać nowe kierunki, ale trzeba wejść tam z czymś i to nie jest tak, że nie da się robić kina bez szkoły. Jest bardzo dużo osób, które robi naprawdę dobre kino bez szkoły, ale to jest ich własne doświadczenie, ich własna praca, nauka od innych, więc można powiedzieć, że szkoła może być, nie musi być instytucją, może być po prostu gdzieś tam spotkaniem z innymi ludźmi.
1: Marta?
3: No ja myślę, że właśnie też to, co powiedział Szymon, że przede wszystkim też jest bardzo ważne doświadczenie i z każdym kolejnym projektem nabieramy więcej doświadczenia i jest mnóstwo przecież takich światowych nazwisk, największych reżyserów czy po prostu twórców filmowych, którzy nie mieli za sobą tej szkoły. I oczywiście, że to jest warsztat i można z tego bardzo dużo wyciągnąć, ale to wszystko chyba zależy od człowieka, czy po prostu chce wyciągnąć tyle, ile może, bo jest też dużo osób, które kończą szkołę filmową, a później wcale nie pracują w zawodzie, co jest też w jakiś tam sposób dość przykre. A jest mnóstwo osób, które w jakiś tam sposób niechcący się gdzieś zahaczyły, będąc nastolatkiem, nastolatką, no i zaczęły działać, zaczęły zdobywać doświadczenie i zaczęły umieć robić coraz więcej rzeczy i poznawać w ogóle ten świat i jak to wszystko działa, no bo tak jak już mówiliśmy wcześniej, że zrobienie filmu to nie jest wcale taki prosty proces. Więc wydaje mi się, że doświadczenie jest ważniejsze niż wykształcenie, natomiast wykształcenie może dać naprawdę bardzo dużo. I jeżeli sobie umiemy czerpać z tego, jakoś tak wziąć to, co najlepsze, no to wydaje mi się, że to połączenie to już jest absolutny sztos.
0: I tak, no i poza wykształceniem i doświadczeniem jest jeszcze to, co my w sobie mamy, nie? Tak. I to jest trochę to, co powiedział Szymon, że ja też nie wierzę w to, że szkoła na przykład, gdybym jej nie miała, nauczyłaby mnie empatii albo otwartości. Ona oczywiście może uwrażliwiać, ale wiem, że jest wiele składowych w tym, kim ja jestem i co ja kocham i co ja lubię i co mnie wzrusza, co bardzo przekłada się na to, jakie kino robię i będę robić. I nie sądzę, żeby to był... Oczywiście to jest wynik wszystkich moich doświadczeń i tego, jak zostałam wychowana i z kim się przyjaźniłam, jakby cały szereg lat, które przeżyłam. Ale no nie jest to kwestia mojego doświadczenia, nie? Jakiegoś tam zawodowego, tylko tego, jaką jestem kobietą.
3: Tak, bo chciałam tylko jeszcze dodać, że właściwie to pytanie nie tylko odnosi się do filmowców i robienia filmów, tylko też to pytanie można zadać tak naprawdę przekładając się na różne płaszczyzny, artystyczne i nieartystyczne. I to jest już troszeczkę wchodzimy na takie filozofowanie, ale no przede wszystkim chyba liczy się wrażliwość, a wrażliwości nie da nam żadna szkoła. I o to chodzi. I też co chcemy powiedzieć po prostu innym ludziom.
2: Tak, no jest zestaw narzędzi, które szkoła przekazuje. Tak. Jest w sztuce operatorskiej, w produkcji, w reżyserii. Jest bardzo dużo elementów, które są po prostu stałe. Jak na przykład, jak zgłosić projekt do PISF-u.
3: Tak.
2: Jak dostać pieniądze na film, jak wyglądają wszystkie etapy postprodukcji, produkcji filmu, ile to zajmuje, jak szukać projektów, jak świecić, jak obsługiwać kamery, jakie technologie są obecnie, jak ten ruch kamery może

0: można poprowadzić, żeby opowiedzieć historię. No i jak opowiedzieć tą historię?
1: Tak, jak budować jak budować świat, bohaterów, jak pracować z aktorem.
0: Jak pisać dialogi, masa rzeczy, które pomagają.
2: Tak, tak właśnie chyba teorie po prostu.
3: Okej, i na koniec chciałabym was zapytać, może to takie banalne pytanie, ale myślę, że może akurat ktoś się zainspiruje. Co byście powiedzieli komuś, kto by chciał być tak jak wy? Tak naprawdę realistycznie na to patrząc, ja nie mówię, weź telefon, nagraj film i w ogóle wielka kariera cię czeka, wiadomo, że nie. Ale tak realnie na to patrząc, w sensie, jakie kroki wy wykonaliście, żeby być tutaj, gdzie jesteście?
4: Okej. Dobra, to tak. Myślę, że trzeba... będę mówiła przez swoje doświadczenia.
3: Oczywiście, tak,
4: nie,
3: tak.
4: Nie chcę dawać rad. Dla mnie bardzo ważne było to, żeby znaleźć motywację, dlaczego ja chcę to robić, dlaczego chcę pisać historię, dlaczego chcę reżyserować, bo niepokojące byłoby dla mnie to, że chciałabym robić filmy dlatego, żeby być w szkole filmowej. Bo na przykład tożsamość filmowca daje mi poczucie, że jestem fajniejszym, ciekawszym człowiekiem. Odradzałabym taką motywację. W momencie, kiedy ja powoli znajdowałam tę odpowiedź i myślę, że jeszcze będę ją doprecyzowywać albo ona będzie się zmieniać, to ta moja determinacja, że chcę opowiadać historię, bo jest to dla mnie ważne, stawała się coraz bardziej naturalna i w momencie, kiedy dla mnie gdzieś tam chyba najprostsze było to, że po prostu bardzo dużo pisałam scenariuszy i z racji tego, że to jest taki samotny proces, to jestem bardzo wrażliwa na ocenę, więc nikt mnie wtedy nie oceniał. Ja mogłam sobie w spokoju się rozwijać i w momencie, kiedy byłam na tyle gotowa, żeby wyjść i powiedzieć komuś, mam taką historię, czy chcesz mi pomóc ją zrealizować, to już trochę byłam gotowa na to, żeby zacząć. Ja miałam dużo otwartości przy moim pierwszym projekcie, który zrobiłam w 8 godzin i było 6 osób na planie. Bardzo ciepło o nim myślę. Bardzo dużo otwartości na to, żeby się uczyć i żeby uczyć się od osób, które są ode mnie bardziej doświadczone. Dlatego też powiedziałam, że moje filmy były moim wykształceniem. Więc chyba najważniejsza jest dla mnie determinacja, wrażliwość na siebie i na świat w przypadku pisania, właściwie każdej funkcji tak naprawdę w filmie. No i otwartość na to, że ktoś może ciebie czegoś nauczyć, nie? I coś ci fajnego podpowiedzieć. Także tak, no i potem to już robić tylko.
0: To ja bym jeszcze dopowiedział, bo Julia pięknie powiedziała, że mamy taki mit, że jakby kino jest stworzone przez reżysera, czy przez aktora, czy przez konkretną osobę, a to jest bardzo społeczna praca. Właściwie, no, tutaj dobrze zacząć od tego, żeby znaleźć sobie przyjaciół, znaleźć sobie znajomych, których też to po prostu jakoś porusza, którzy też to kochają, bo no do końca właściwie kariery będziemy pracować z ludźmi, którzy będą nas albo wspierać, albo no nie wspierać. I to jest chyba takie najważniejsze, że po prostu twój najlepszy przyjaciel będzie na pewnym etapie dużo lepszym dźwiękowcem, asystentem kamery, aktorem, niż ktoś, kogo znajdzie się tak po prostu gdzieś, bo na przykład to robi. Po prostu to jest też jakby bardzo ważne oprócz tego.
4: Też myślę, że dopowiem jeszcze do Szymona, że to jest bardzo ważne w przypadku, kiedy znajdzie się tą osobę albo te osoby, że estetycznie czy w obrębie tego, co was wzrusza, jesteście w stanie się dogadać, nie? Że to nie jest tak, że oglądacie jakiś film, oczywiście też warto się czasem pokłócić o kino, ale że nie znajdujecie się na dwóch przeciwległych kierunkach w myśleniu o filmie, tylko dyskutujecie o tym, chcecie się zrozumieć i przy jakimś projekcie będziecie szli w tą samą stronę. A w momencie, kiedy pracuję się, akurat nie miałam takiego doświadczenia z kimś zupełnie z zewnątrz, też nie wiem na ile, dobra, nieważne. Po prostu to ryzyko, że myślimy o filmie w zupełnie inny sposób, diametralnie inny, byłby bardzo ryzykowny też dla projektu, nie? Bo jednak warto wiedzieć, że robimy jeden film, a nie 15 w obrębie jednego planu.
2: No to wydaje mi się, że już to, co powiedziała Ani, to, co powiedziała Julia, było absolutnie trafne i się zgadzam. No od siebie to chyba bym tylko powiedziała właśnie, żeby się nie bać i żeby zaufać i sobie, i właśnie zaufać innym, czyli też już troszeczkę o tym powiedział Szymon.
4: A
2: no i chyba tyle.
4: Myślę, że jak się boisz, bo ja się na przykład bałam, to też warto powiedzieć sobie albo innym, że się trochę boję, ale że damy radę.
2: Tak.
3: No to tego życzymy chyba wszystkim, żeby umieć sobie powiedzieć, że się boimy, i ale coś z tym zrobić jednak finalnie.
2: Tak.
3: Bardzo wam dziękuję, że wpadliście. Dziękuję za rozmowę. No i mam nadzieję, że do zobaczenia w kinie studyjnym na premierze.
4: Dziękujemy bardzo.
2: Dziękujemy.